0: Dobra, poranna muzyczna pobudka na tej fali. Rano i dobrze na 88,8 FM. I teraz powinniśmy, zastanawiam się, chyba taki instruktaż trochę naszego programu, bo stali słuchacze doskonale wiedzą, ale na przykład właśnie ci studenci, o których wspominamy przy okazji 1 października, nie wiedzą, że zawsze o tej porze spoglądamy prosto w stronę gwiazd.
1: Mhm, magiczne radio od samego rana. A dzisiaj możemy powiedzieć, że taki nowy miesiąc się zaczął i nowy miesiąc, nowa ja. O, może tak to powiem bardziej, bo gwiazdy otwierają nas na nowe poglądy. Także spotkania z przyjaciółmi, randki, na to dzisiaj będziemy mieć ochotę. Może być ciekawie, jeżeli tutaj wejdą w ruch te nowe poglądy. No ale przejdźmy dalej. Zodiakalne wagi powinny przy tym wszystkim uważać na słowa, bo przez swój nieco buntowniczy nastrój przy czwartku mogą powiedzieć komuś coś niemiłego. Spokojniejszy za to dzień czeka Skorpiona. No to co, w takim razie powodzenia, szczególnie w tej studenckiej nauce.

0: piątek, granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania. A propos grania, jeszcze gdzieś niesie się echem ten ostatni mecz Polaków i komentuje się to wejście Roberta Lewandowskiego, no bo on przecież są tam na 3-4 minuty wszedł pod koniec. Przecież już 1-3 przegrywaliśmy. No i niektórzy mówią, że trener specjalnie Lewego wrzucił, żeby on sobie trochę statystyk występów w kadrze narodowej podkręcił.
1: No tak, ale takiego Cristiano Ronaldo na przykład, to trener Portugalii w ostatnim meczu w ogóle nie wpuścił na boisko. No przy czym Cristiano długo na komentarze nie czekał. Jak czytamy, właśnie spakował walizki i opuścił zgrupowanie. W dzisiejszym meczu z Danią już na 100% go nie będzie.
0: I tak oto do nomenklatury piłkarskiej wskakuje kolejne tajemnicze, być może dla niektórych pojęcie. Jest kiks, faul, zwód, out. Teraz dochodzi jeszcze foch.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
0: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
3: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22, przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana w całym Toruniu. A skoro mówiliśmy już o studentach, to warto poruszyć wątek na przykład pociągów, bo oni się często pociągami także to poruszają. Prawda. Most kolejowy, tak przechodząc gładko do kolejnego.
1: Zastanawiałem się, w którą stronę zmierzamy.
0: No, może jakiś... w kierunku mostu kolejowego.
1: Myślałem, że na UMK jakiś kierunek kolejowy otwierają, ale nie.
0: No. Nie, ale prawdopodobnie będziemy mieć otwarty za parę lat może nowy, zmodernizowany most kolejowy w Toruniu, po którym także będą mogli poruszać się piesi i rowerzyści.
1: I to jest news. Rzeczywiście spoglądamy sobie teraz nawet, bo chyba najbardziej przykuwa naszą uwagę ta wizualizacja tego, jak to wszystko będzie wyglądało. No rzeczywiście dobudowana jest ta kładka, tutaj taki ślimak, taki jakoś...
0: Taki ślimak, taki wężyk trochę oplata ten most. Ja to bym jeszcze dalej to poszerzyła, ale rozciągnęła. Jak? Takie molo dobudowała może na Wiśle.
1: Do tej kładki jeszcze tutaj, w poprzek. Tutaj może do tego molo jeszcze bardziej w poprzek, takie bym od nogi dorobił, na przykład marinę wybudował.
0: O matko.
1: Ale wiesz, taką osobno dla jachtów, osobno dla tych wycieczkowców i kontenerowce też przy innym skrzydle.
0: No tak, może będziemy mieć chociaż mniejsze cło za te paczki z Chin.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Prima Ballerina, tak się ten numer nazywa i to oczywiście była nasza Margaret. A do ósmej jeszcze trochę pogramy.
1: Będzie szalone granie, bo pojawi się Loco Loco na naszej antenie. Także rozkręćcie swoje głośniki, budzimy się razem.
0: Szalone granie, zadrżałem. Myślałem, że jesteś szalona, chcesz puścić. Ale to nie dziś.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka, podudzie z kurczaka 7,99 kg, schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: Dzisiaj na toruńskim niebie będzie więcej chmur niż w trakcie ostatnich dni, ale nie powinien padać deszcz. Termometry ciągle pokażą w tym najcieplejszym momencie 19-20 stopni Celsjusza. Może nieco silniej powiać, warunki biometeo będą jednak korzystne. Na horyzoncie nie widać na razie gwałtownych zmian w pogodzie. Przed nami kolejne, podobne, spokojne jesienne dni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program. Jak już tak uczymy troszkę, jak wygląda ten poranek na naszej antenie, no to właśnie o tej porze, zbliżając się już do ósmej, poruszamy nieco lżejsze tematy, jak na przykład to, że w Toruniu można robić wiele. Można też przejść się na relaksacyjną kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich.
1: Czekaj, bo ja wyłapałem, że można się wykąpać z mis, ale nie wiem, czy takie propozycje.
0: Nie będzie tam żadnej mis. Okay. Będą gongi i misy tybetańskie w kulturalnym hubie bydgoskiego Przedmieścia.
1: Ale to fajne.
0: Dzisiaj wieczorem wspaniałe wydarzenie. No.
1: Czyli, że mnie to może zrelaksować rzeczywiście. Tak, po całym stresującym tygodniu, tylko z drugiej strony, no, szczerze mówiąc, od siebie kawałek na bydgoskie Przedmieście mam.
0: No ale za to, jak jest tam pięknie, to wiesz, sam spacer też cię zrelaksuje. A jak nie chce wam się iść, to można też sobie zrobić taką domową relaksacyjną kąpiel w dźwiękach, misek, na przykład w zlewie, przy zmywaniu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. She's crazy like a fool.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Zmywanie zdominowało naszą antenę przed chwilą. Pozdrawiamy wszystkich, którzy uruchamiają właśnie ten program w swojej zmywarce.
1: Mnie to bardzo odpręża, dlatego...
0: Ale zmywarka czy zmywanie ręczne?
1: Ubolewam, że jest coraz więcej zmywarek. Ja bardzo lubię zmywać.
0: Nie lubicie się ze zmywarkami?
1: No, lubimy się, nie lubimy. To jest zmienna relacja, bardzo skomplikowana. Także przejdźmy już do tego, co najważniejsze. Za chwilę kolejny raport i prognoza pogody na naszej antenie.
0: Dobrze, że przypomniałaś, no błyszczacz mi się skończył.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Po reklamie.
0: Czwartek 1 października, jest 8 w Radiu Gra, czas na raport.
12: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Zabytkowy most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się remontu. To część większego projektu, obejmującego także przebudowę stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni, czy likwidację tak zwanego wąskiego gardła pod placem pokoju toruńskiego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedzmy, co jednak dokładnie zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
13: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladu. Prace obejmą remonty przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
12: Czy wiemy, kiedy rozpocznie się remont mostu?
13: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
14: O tym się mówi w Toruniu.
12: Magistrat zdaje raport z prac na Jarze w Toruniu. Przy Grasera trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej. Wznoszona jest konstrukcja obiektu. Stan surowy otwarty wszystkich czterech skrzydeł o powierzchni 6,5 tysiąca metrów kwadratowych zostanie osiągnięty jeszcze w listopadzie tego roku. Wartość kontraktu wynosi 46 milionów złotych. Finał prac w lipcu 2027.
14: To są wiadomości Radia Gra.
12: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała w Toruniu forum, które połączyło duże społeczeństwo spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym. Wydarzenie umożliwiło wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów oraz prezentację potrzeb grupy i jej spółek. Mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
3: Jest to spotkanie, gdzie wszyscy się poznają. Nie wszyscy oczywiście wyjadą z kontraktami, bo nie jest to cel tego forum, ale jest to dobre spotkanie, które z angielskiego będzie mówiło o maczowaniu, o sieciowaniu. Spotkania z dyrektorami odpowiedzialnymi z ramienia PGZ-u za konkretne działalności i bardzo się cieszę, że to spotkanie odbywa się tutaj tak naprawdę. Kontekst Torunia to 33 tysiące podmiotów prywatnych, które prowadzi działalność w granicach administracyjnych naszego miasta. Patrząc dalej w skali Stowarzyszenia Metropolia Toruńska, mamy tych podmiotów 55, więc jesteśmy naprawdę, sądzę, bardzo atrakcyjnym rynkiem.
12: Toruń dzięki zapleczu naukowemu, terenom inwestycyjnym i kompetencjom firm z branż takich jak elektronika czy automatyka liczy na przyciągnięcie nowych inwestycji i projektów technologicznych.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Niewyspani? Mamy dobrą wiadomość. Wkrótce pośpicie dłużej. Pod koniec października zmienimy czas z letniego na zimowy. W tym roku stanie się to w nocy z 24 na 25 października. O 3 zegarki trzeba będzie przestawić na godzinę 2, choć w smartfonach, umówmy się, wszystko dzieje się automatycznie.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy, a w nim piłka nożna. Nasza młodzieżówka nadal niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrała ze Szwecją 3-0. Biało-czerwoni mieli kontrolę nad tym, co działo się na boisku. Efekt? 2 bramki Bartosza Mazurka, 1 Daniela Bąka. Drużyna w eliminacjach ma komplet 9 zwycięstw, bilans bramek 26 strzelonych, tylko 2 stracone. Cristiano Ronaldo opuścił z kolei zgrupowanie reprezentacji Portugalii. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z kadry, której zawsze byłem oddany. Teraz życzę powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, napisał piłkarz na Instagramie. Wieczorem Portugalia zagra na wyjeździe z Danią w Lidze Narodów. Jutro o 20:45 mecz Polska-Rumunia.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Dzisiaj na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz, może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr, warunki biometeo są korzystne.
0: Spogląda do kalendarza, zrywa karteczkę po to, żeby przypomnieć się wszystkim, kto ma dzisiaj imieniny. To ja może też to zrobię. Danuta i Remigiusz, pozdrawiamy serdecznie.
1: Wszystkiego najlepszego. A teraz w ramach naszego koncertu życzeń kolejne wspaniałe kawałki, moi drodzy, ze specjalną dedykacją dla was. George Harrison już za chwilę. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolczowski.
1: Gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zakochana Zalia na naszej antenie zaśpiewała pięknie, a teraz już kolejny gorący temat o poranku. Drama w branży fast foodowej.
1: O nie!
0: No, już od dawna mówi się o tym, że największe sieciówki nie są najtańsze. No i zaczyna być to po prostu drogie, niezdrowe, ale okazuje się, że może być jeszcze gorzej.
1: Jeszcze gorzej?
0: No, oczywiście! Jedna z najpopularniejszych sieci z burgerami wprowadziła właśnie w Stanach ceny AI, czyli coś może kosztować nieco mniej na jednej dzielnicy, a już w kolejnej nieco więcej. Ma to podobno bazować na danych od klientów i konkurencji w danym obszarze.
1: No i bardzo dobrze, bardzo pięknie. W końcu mamy coś, co może przekonać do odejścia od tego śmieciowego jedzenia. Problem jest tylko taki, że życie nie jest idealne i czasem jest ta chwila słabości. Na przykład w trasie gdzieś jesteśmy, łapie nas ochota na małego burgerka, no czy coś, jakieś fryteczki do tego.
0: Ale cena za to nie jest już taka malutka. No, pozostaje mieć nadzieję, że sztuczna inteligencja nauczy się naszych nawyków na tyle, że pod koniec miesiąca, kiedy w portfelu pusto, AI samo będzie ustalać zniżki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobre granie o poranku na 88,8 FM. Dziś to granie jeszcze szczególne, bo przecież Dzień Polskiej Muzyki i tak po 10:00 szczególnie na tym się muzycznie skupimy w Radiu Gra.
1: A ja chciałabym wrócić do kawałka, który polski był i był po 8:00 na naszej antenie. Leciała Zalia, która, uwaga, moim zdaniem po takiej mojej analizie opisuje poranną walkę podczas wstawania z łóżka. O. No posłuchajcie sami. I gdy mnie porwie ktoś we śnie, skusi pozornym szczęściem, tylko kochaj mnie. No i uwaga, to moja interpretacja.
0: Tak.
1: Tutaj główna bohaterka opisuje moment zaspania do pracy. No bo wiesz, skuszona pozornym szczęściem drzemki,
0: no,
1: została w tym łóżku, no i niestety żałuje. Później zwrot, tylko kochaj mnie, to takie bezpośrednie wołanie do ukochanego szefa, aby wybaczył jej drobne spóźnienie.
0: Tylko kochaj mnie, nawet jak nie ma mnie.
1: No i więcej takich analiz jeszcze przed nami, bo polskiej muzyki będzie więcej po 10:00.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra na 88,8 FM, a w Toruniu pojawiają się nowe wiaty przystankowe. Niektórzy pasażerowie komunikacji zbiorowej miejskiej być może to zauważyli, jak podsumowują urzędnicy na Kościuszki na przykład takie, ale nowa wiata została już zamontowana także na wałach generała Sikorskiego, a te wszystkie rozwiązania wpisują się w nowy, jak to odpisano ładnie, standard zagospodarowania miejskiej przestrzeni.
1: I mogę potwierdzić, ostatnio mój przystanek także został zmieciony z powierzchni ziemi.
0: Naprawdę?
1: No, tak to wyglądało, tylko dziura została.
0: Czy ty się tam schowałaś pod drzewkiem jakimś?
1: Nie no, tak myślałam, właśnie zastanawiałam się, czy ja mam wejść do środka, czy może tak przy ulicy czekać?
0: I wtedy ten biedny pasażer, taka biedna oliwka pasażerka nie wie, co zrobić, a ja tam uważam, że czasy tak się zmieniają, że i o pasażerów komunikacji zbiorowej trzeba bardziej dbać. Tam powinna być przecież jakaś wygodna kanapa, że o ekspresie do kawy nawet nie wspomnę.

0: Ring My Bell. Znacie doskonale ten kawałek z naszej anteny. No i o poranku idealnie dobudza każdego jeszcze nieobudzonego.
1: A ona jest ze snu. W sensie nie Oliwia, tylko ta piosenka, którą wam jeszcze między innymi zagramy do 9:00. Nie odchodźcie daleko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Serwitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Serwitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
16: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
20: Dzisiaj na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz, może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr, warunki biometeo są korzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
21: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze, dobra czwartkowa pobudka październikowa. Już zbliżamy się do 9 o pełnej wiadomości. A my przypominamy wszystkim kierowcom, że 1 października to nie tylko początek roku akademickiego, to również początek tak zwanego sezonu zimowego na polskich stacjach paliw. To właśnie od dziś w sprzedaży pojawia się paliwo zarówno diesel, jak i benzyna ze specjalną domieszką przystosowaną do pracy w niższej temperaturze. Słowem, zimowe paliwo.
1: O. I już każdy kierowca nie będzie się musiał zastanawiać, czemu znowu zapłaci więcej. No bo wiadomo, zimowe paliwo musi kosztować więcej.
0: Nie, no pewnie, tak, jasne, musi. Zimowe paliwo. Pozostaje cieszyć się, że i herbaty na stacjach też nie podają zimowej, bo po takiej zdaje się nikt nigdzie by już nie pojechał.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się już do godziny 9, a my chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, że w kalendarzu świąt nietypowych sporo się dzieje. Międzynarodowy Dzień Kawy dzisiaj.
1: Znowu. Zresztą. Dwa dni temu też był. Ale to podobno jest tak, że jest i polski, i ogólnoświatowy, więc nie ma się z tym kłócić.
0: Ogólnopolski policyjny dzień odblasków. To także dziś.
1: Kawa i odblaski, ale to się nawet da jakoś połączyć. No bo przecież kawa często jest sprzedawana w takich, wiesz, złotych opakowaniach, błyszczące takie, nie?
0: Czyli co, jak macie zamiar chodzić po zmroku, to pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą worek kawy.
1: No. I to są rady, które stawiają na nogi lepiej niż mała czarna. Macie to u nas za darmo. Tak jak wiadomości. Już za chwilę o 9.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
7: Uff, ale to było przerażające.
8: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
7: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
9: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
10: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
11: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
15: 1 października, godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Październik minie nam w Toruniu pod znakiem konsultacji społecznych. Mieszkańcy zabiorą głos w sprawach kluczowych dla miasta, od organizacji ruchu przez inwestycje drogowe po wsparcie dzieci i młodzieży.
17: W środę 7 października odbędzie się spotkanie poświęcone organizacji ruchu i parkowania na ulicy Gałczyńskiego po remoncie. Kolejne wydarzenia 14 i 21 października dotyczą m.in. rozwoju sieci drogowej na Lewobrzeżu oraz ewentualnego połączenia ulicy Długiej i Świętego Józefa.
16: Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, co znajdziemy w harmonogramie poza kwestiami drogowymi, o których już wspomniałaś?
17: Zaplanowano spotkanie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w ramach programu Miasto Przyjazne Dzieciom. To w środę 7 października. Z kolei 21 października odbędą się konsultacje dotyczące aktywności lokalnej i wykorzystania miejskich zasobów. Mieszkańcy będą mogli też wziąć udział w otwartym spacerze i warsztatach dotyczących wdrożenia modelu ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9.
16: Dzisiaj 1 października, to oznacza rozpoczęcie roku akademickiego. O 10.15 członkowie Senatu złożą kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystości w auli UMK rozpoczną się za 2 godziny. O miejsca, na których kierunkach kandydaci bili się najbardziej?
18: Najbardziej popularne kierunki to już od lat. Jeżeli chodzi o Collegium Medicum, to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze od jeszcze dawniej to jest prawo.
16: Mówił nam Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu.
1: To są wiadomości Radia Gra.
16: W najbliższą sobotę toruńskie planetarium pożegna się z wyjątkową, interaktywną wystawą Geodium. To ostatnia okazja, by zobaczyć ekspozycję, która od 2012 roku przyciągnęła 440 tysięcy odwiedzających. Mimo niewielkiej powierzchni, zaledwie 115 metrów kwadratowych, ekspozycja cieszyła się zainteresowaniem. Po zamknięciu Geodium w planetarium przy Franciszkańskiej w Toruniu rozpoczną się prace nad kolejną stałą ekspozycją. Nowa wystawa ma być gotowa do zwiedzania już za rok.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań i 65 tysięcy punktów zbiórki w całym kraju. To już rok od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Recyklomaty to już standard w dużych sklepach, ale nie zawsze wszystko działa.
19: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
20: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi.
21: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka.
16: Tematem zajęła się Magda Greinert.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr, na niebie mieszanka słońca i chmury, ale bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
23: To już po dziewiątej, przypominamy 1 października. Raz jeszcze serdeczny dzień dobry wszystkim studentom. A ty, Oliwka, gdybyś miała teraz wrócić na studia, to co byś studiowała na przykład?
15: No, ja już studiuję paragony najczęściej.
23: A, okej, okay, fajnie.
15: A ty, co byś studiował?
23: Wyniki badań i rachunki za prąd.
15: O!
23: Jedziemy na tym samym wózku. Piotr Olszowski.
15: Miłego czwartku. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia, pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

tej piosence zawsze przypomina mi się ten słynny występ na festiwalu w Sopocie. Mandaryna aktualnie występuje w Tańcu z Gwiazdami jeszcze na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego sezonu. Bukmacherzy obstawiali, że to ona wygra ten program. No, jak na razie cały czas utrzymuje się w programie, a w najbliższy weekend wystąpi w odcinku rodzinnym. Będzie tańczyć z kim? Wiecie już? Zatańczy ze swoim synem Xavierem. My w związku z Dniem Polskiej Muzyki kontynuujemy przegląd polskich wykonawców. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Naiwna ja. Radio

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: usłyszeć "kocham cię" na śniadanie, to musi być fajne. Strachy na lachy w Radiu Gra. Dzisiaj czwartek, jesteśmy blisko weekendu, także zaczynamy przegląd weekendowych wydarzeń. Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza w najbliższą sobotę, 3 października. Wtedy na dziedzińcu muzeum odbędzie się jarmark żywności ekologicznej. I tego samego dnia w ramach weekendu seniora z kulturą muzeum proponuje dyżur genealogiczny. To w sobotę, a w niedzielę, jak czytamy, miłośnicy kuchni i roślinnych smaków mogą wziąć udział w jesiennych warsztatach kulinarnych. W szczegółach propozycje na ten weekend i kolejne propozycje Muzeum Etnograficznego sprawdzicie na naszej stronie gra.fm.
1: Radio Gra.

0: Czasem słuchamy piosenek, myślimy sobie fajne, fajne, ale nawet nie wiemy, że to polski wykonawca. O, tak jak teraz, to Blanka, tak, to nasza Blanka w numerze Rodeo. Dzisiaj dzień polskiej muzyki, a nie wszystkie piosenki polskich wykonawców są po polsku. Ale za chwilę taką usłyszymy i to coś z klasyki Lady Punki. Zostawcie Titanica, ale najpierw najnowsze wiadomości pogodowe.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gets & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gets & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
15: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
16: Po reklamie.
17: 20 stopni Celsjusza pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Przed nami kolejny, dość spokojny jesienny dzień, w trakcie którego nie będzie padał deszcz. Na niebie może się pojawić jednak nieco więcej chmur i momentami może nieco silniej powiać. Warunki biometeo są korzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Nie ma to jak polskie piosenki, a dzisiaj dzień polskiej muzyki. Kaja i Dawid Kwiatkowski, to ja jeszcze przypomnę, że w najbliższą sobotę w sali koncertowej Centrum Jordanki wyjątkowy koncert pod tytułem Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza, a wśród wykonawców Katarzyna Bojakiewicz, Rafał Cieszyński, Staszek Karpiel-Bułecka, Katarzyna Pakosińska, Maciek Miecznikowski i Lesław Żurek. Oj, będzie śpiewane, będą wspomnienia i myślę, że nie jednej osobie zakręci się łezka w oku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: W Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie.
20: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy 11 i mamy najnowszy raport. Zapraszam, posłuchajmy.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Tramwaje numer 1, 5 i 6 kursują już od kilku dni do pętli Olimpijska. Mimo to w okolicy ciągle trwa wielki remont torowiska, a o postępie prac w tej części Torunia rozmawialiśmy z zastępcą prezesa do spraw inwestycji w MZK Jarosławem Więckowskim. Na jednym fragmencie tramwaje kursują do pętli jeszcze wahadłowo po jednym torze. Na innych odcinkach do Wyszyńskiego gotowe jest całe torowisko.
22: Oczywiście one nie są jeszcze, te torowiska, tak jakby skończone, no bo na całej prawie długości, tam gdzie wyłączając tylko perony i przejazdy, będzie zielone torowisko, czyli będzie rozchodnik.
21: Całość inwestycji, łącznie z modernizacją pętli, zakończy się w grudniu.
23: O tym piszemy na Gra FM.
21: Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
23: To są wiadomości Radia Gra.
21: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała w Toruniu forum, które połączyło duże spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym.
0: Jak my mówimy o tym, że robimy projekt SAN, czyli tej ochrony antydronowej, i mówimy o tym, że będziemy mieć 18 baterii, 52 plutony i każdy z tych plutonów będzie miał, powiedzmy, kilka jelczy, na których będą montowane i te radary, które mają coś wykrywać, i te efektory, czyli urządzenia, które mają neutralizować, no to się wydaje takie oczywiste, ale żeby to zadziałało, to na końcu musi być software, musi być połączenie, musi być system integrujący. W tym zakresie szukamy zwłaszcza firm od nowych technologii, z nowymi pomysłami, z takimi rozwiązaniami nieoczywistymi, które mogą się tutaj pojawić.
21: Tłumaczył podczas wczorajszego spotkania w Toruniu Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
23: Wiadomości ogólnopolskie.
21: System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia. O północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na założenie skrzynki w systemie. To nowy, obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
1: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie. Albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy, niestety, muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
21: Mówił Krzysztof Berenda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
21: Dzisiaj może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne. Momentami może jednak nieco silniej powiać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
20: A wiecie, że już dni są krótsze od nocy? Ten dzisiejszy potrwa 11 godzin i 39 minut. No, malutko.
23: Radio Gra. Hity pełne energii.
20: A każdego dnia będzie jeszcze mniej. Jutro dzień będzie krótszy znowu o 4 minutki. Hity pełne energii w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Max w Radiu Gra. A słyszeliście, jakiego focha strzelił Cristiano Ronaldo? Niezadowolony z tego, że w trakcie meczów Ligi Narodów najpierw został zdjęty w trakcie spotkania z Walią, potem podczas meczu z Norwegią, który Portugalia wygrała 2-1, całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Najpierw we wtorek nie pojawił się na treningu, a potem stwierdził, a może rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. I rzeczywiście Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. No, wygląda na to, że to może być po prostu koniec reprezentacyjnej kariery CR7. Zresztą reprezentacja bez Ronaldo na boisku też sobie świetnie radzi. No, wygląda na to, że jesteśmy chyba świadkami końca pewnej epoki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

fajna, fajna, a może nawet najfajniejsza piosenka Toto i Afryka w Radiu Gra. Dzisiaj sporo fajnych piosenek na koncercie na żywo. Dzisiaj będziemy słuchać i pewnie śpiewać, między innymi tak.

toruński zespół Manchester dzisiaj zaprasza na koncert z okazji swoich 20 urodzin. Ten koncert dzisiaj w klubie Lizard King rozpocznie się o godzinie 20. Pozdrawiamy zespół, pozdrawiamy jego fanów i życzymy kolejnych takich jubileuszy. W radiu gra teraz Dawid Podsiadło, a potem jeszcze m.in. Morrissey Desire.

0: Muzyka w Radiu Gra dodaje energii. To Morrissey, Desire, za chwilę Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, ale najpierw sprawdzimy, co nowego w pogodzie.
1: Reklama. Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
14: Dzisiaj może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne. Momentami może jednak nieco silniej powiać.
15: To jest Radio Gra.

0: będzie weekend, będą prywatki, będą też inne atrakcje w niedzielę, Światowy Dzień Zwierząt i Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na spotkania z mieszkańcami ogrodu i ich opiekunami. Takie atrakcje jak m.in. karmienie kóz, pokaz karmienia leniuchowców oraz spacer po zrewitalizowanych wolierach ptaków. No, do mnie najbardziej przemawia ten pokaz karmienia leniuchowców. Albo mówiąc inaczej, leniwców, bo leniuchowce są leniwcami. To w najbliższą niedzielę od godziny 12. Jeszcze o tym przypomnimy, a teraz zbliża się 11.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
8: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Po reklamie.
0: Mamy południe, przenosimy się do naszego newsroomu i sprawdzamy najnowsze wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata. Zapraszam na raport.
11: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport, a serwis rozpoczynamy od informacji o kolejowej inwestycji. Zabytkowy most imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się modernizacji. Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, nasza reporterka. Powiedzmy, co zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
12: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remont przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
11: Kiedy wystartują prace?
12: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
11: Jeszcze jedna informacja od kolejarzy. PLK zakończyły odbudowę torów na zniszczonym przez sierpniową ulewę odcinku, a to oznacza powrót składów na trasę między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. W minioną sobotę torami pojechały pociągi towarowe. Od dzisiaj na trasę wraca także Arriva.
1: Sport w Radiu Gra.
11: Siatkarze Cukanią w Toruń w pierwszym spotkaniu w tym sezonie przed własną publicznością pokonali wczoraj wieczorem KPS Płock 3-0. Najlepszym zawodnikiem meczu był atakujący Luis Paulinetti, a nasz reporter po spotkaniu rozmawiał również z toruńskim przyjmującym Maciejem Krysiakiem.
13: Takie spotkanie się spodziewaliśmy, że jeżeli my siędziemy na nich zagrywką, to powinno być dobrze, jeżeli oni nam się tym samym nie przeciwstawią. Także co, na koniec uważam, że są 3 punkty. No, to, żeby wpadł jakiś kryzys, to może i dobrze tak naprawdę na początku. Takie pstryczki są ważne na początku, że ktoś przyjdzie słabszy teoretycznie, ale tak jest mega ciężko, to jest ważne, żeby być do końca zawsze skupionym. No i to będzie kluczem raczej.
11: Kolejne spotkanie pierwszej ligi Cukanioły Toruń rozegrają 11 października na wyjeździe z MKS-em Będzin. Był sport, to teraz kultura. Już jutro na jednej z platform streamingowych zadebiutuje wyczekiwany serial Zmora. To ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Małeckiego, jednego z najważniejszych polskich autorów kryminałów, od lat związanego z Toruniem. Akcja Zmory rozgrywa się w Grodzie Kopernika. Filmowców mogliśmy spotkać m.in. na toruńskiej Starówce jesienią 2024 roku.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Ta inflacja musiała uderzyć po zawirowaniach w Zatoce Ormus. Tak, wzrost we wrześniu do 4% rok do roku, komentuje Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Na pytanie, czy możemy spodziewać się dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
2: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
11: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
11: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zmian pogody. Przed nami dość ciepłe jak na październik dni oraz chłodne noce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
0: Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Danuta i Remigiusz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I wracamy do grania. Teraz Dub Dogs, How Does It Feel? Mariusz Pucyło, dzień dobry.

0: Ciach, to była Sissy Catch w Radiu Gra. A teraz życzenia urodzinowe. Najlepszego dla wszystkich świętujących pierwszego dnia października. Dzisiaj 39 urodziny świętuje Grzegorz Łomacz, polski siatkarz. 69 lat Marcin Daniec, artysta kabaretowy. A 57 lat temu urodził się Zach Galifianakis, amerykański aktor. No ten kudłaty z Cat Vegas. A co wyczytamy w horoskopie? Usposobienie człowieka urodzonego dzisiaj jest dość melancholijne, dlatego małe są szanse na to, by kiedykolwiek stał się on duszą towarzystwa. Przeciwnie, jest raczej zamknięty w sobie. Jego zalety? Wrażliwość, stałość i chęć pomocy innym. Jeżeli chodzi o wady, ma skłonności destrukcyjne i jest zacięty w swoim gniewie. Pozdrawiamy za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Cichocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Cichocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Uff, ale to było przerażające.
4: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
3: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
2: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
5: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

drugiej takiej jak ona nie będzie. Tina Turner i The Best w Radiu Gra. Teraz o sporcie. Wczoraj nasi siatkarze rozpoczęli sezon. Anioły wygrały z KPS Płock 3-0. To siatkówka. A w ten weekend zaczynają się koszykarskie emocje. Nasze twarde pierniki w pierwszym meczu zmierzą się z Kingiem Szczecin, czyli mistrzem Polski, więc emocji na pewno nie będzie brakować. Mecz rozpocznie się o godzinie 15 w toruńskiej arenie w najbliższą sobotę, czyli 3 października. No, czyli mówiąc wprost, to będzie już pojutrze. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Radio Gra.

0: Co jest takiego w tych głosach z chrypką, że tak bardzo je lubimy? Joe Cocker i Tonight w Radiu Gra. Hity pełne energii. Co my tu jeszcze mamy do 13? Będzie Oscar Sims, ale najpierw Survivor i Eye of the Tiger. Za momencik.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zmian pogody. Przed nami dość ciepłe jak na październik dni oraz chłodne noce.
7: To jest Radio Gra.

Oj, tak, tak, tak. Nie pójdziemy, tylko niech nadejdzie ten weekend. A to już jutro. Przyglądaliśmy się weekendowym wydarzeniom, to przyjrzyjmy się i pogodzie na weekend. W Toruniu będzie pięknie. Jutro 22 stopnie i dużo słońca. W sobotę 20. W niedzielę troszkę chłodniej, 19, ale też ładnie. Także słyszymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio. Po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
8: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
11: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
8: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
11: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
8: Zdecydowanie tak.
11: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Po reklamie.
12: I to już czwartek. Pierwszy dzień października i 13 na zegarach. To jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Skończył się kolejny etap prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w okolicach Olimpijskiej w Toruniu. Jedynka, piątka i szóstka kursują już, choć wahadłowo, do pętli. Z ulic miasta zniknął autobus ZT5, zawieszono kursowanie tramwajowej dziewiątki. Mówi Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK.
14: Od praktycznie ulicy Wyszyńskiego do końca, do ulicy Olimpijskiej rzeczywiście jest wybudowany jeden nowy tor. Drugi tor jest w trakcie realizacji. Chcemy, aby, bo zaraz pewnie zada pan pytanie, a kiedy będą dwa, chcemy, żeby na przełomie października, listopada, no myślę, że do 15 listopada mniej więcej, powstał drugi tor i już tramwaje, tak jak to było w pewnym momencie na ulicy Kościuszki, też jeździły już po dwóch torach.
13: Całość inwestycji łącznie z modernizacją pętli Olimpijska skończy się w grudniu.
15: To są wiadomości Radia Gra.
13: Magistrat zdaje raport z prac na Jarze w Toruniu. Przy Grasera trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej. Wznoszona jest konstrukcja obiektu. Stan surowy otwarty wszystkich czterech skrzydeł o powierzchni 6,5 tysiąca metrów kwadratowych zostanie osiągnięty jeszcze w listopadzie tego roku. Wartość kontraktu wynosi 46 milionów złotych. Finał prac w lipcu 2027.
15: Kultura w Radiu Gra.
13: Przed nami premiera spektaklu pod tytułem tytuł przedstawienia. Nazwa przewrotna, ale nic dziwnego, bo to sztuka o tym, jak się robi sztukę. Na scenie nie będzie zbyt wielu rekwizytów, zdradza Urszula Rossowska, która gra Heidi.
0: Wydaje mi się, że w naszym przypadku to zostawia nam przestrzeń na troszkę więcej wyobraźni. Czyli mamy wiele takich elementów umownych, czegoś, co widz może sobie dopowiedzieć, albo może takiej gry z widzem, że widz wie, że nagle nie wyrośnie drzewo na środku w teatrze, umówmy się. No i u nas ono nie wyrośnie, a w innych teatrach muzycznych czasem zdarza się, że jednak wyrasta. Więc no, nasz spektakl jest takim, powiedzmy, listem miłosnym do musicalu, a jednocześnie obnażeniem tej strony przygotowawczej i takiej zakulisowej.
13: Premiera w Toruńskim Teatrze Muzycznym już w najbliższą sobotę.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mogą spodziewać się pacjenci?
3: Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
13: To sprawdzał Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
13: Sporo słońca na niebie, 20 stopni na termometrach w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, korzystne warunki biometeo. To prognoza pogody nie tylko na czwartkowe popołudnie i wieczór w Toruniu, ale także na piątek, sobotę, być może nawet niedzielę. Przed nami kolejne spokojne jesienne dni w Grodzie Kopernika.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
12: Ta radiowa historia zaczęła się dokładnie 1 października 33 lata temu. I od 33 lat my jesteśmy z wami, a wy z nami, za co wam serdecznie dziękujemy. Na 88,8 FM mówię wam dzień dobry, urodzinowy dzień dobry w Radiu Gra, zapraszając na wspólne spotkanie do 18. Marcin Misiewski, kłaniam się.

Ewa Farna, to jest popołudnie z radiem Gra. Październik będzie miesiącem nie tylko studentów, ale też i konsultacji społecznych, ale też miesiącem, w którym wraca toruński barometr. Czyli krótko mówiąc, takie badanie, jak nam się żyje tu i teraz w mieście Kopernika i Piernika. A będąc bardziej szczegółowym, mieszkańcy miasta w ramach barometru będą pytani o komunikację miejską, poruszanie się po mieście, czystość miasta, oferty spędzania wolnego czasu, jak ją oceniamy, jakość środowiska, no i miejskie działania informacyjne, na jakim są poziomie według nas mieszkańców Torunia. Jeżeli macie coś do dodania, no to zdecydowanie warto wziąć udział w tym badaniu. O barometrze napisaliśmy też na naszych radiowych stronach, czyli na Gra FM.

Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji.

0: a świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: w centrum.
1: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: nami w Toruniu kolejna inauguracja roku akademickiego w naszym mieście. Wcześniej był głos studentów, którzy, jak słyszeliśmy, zamierzają łączyć naukę z przyjemnościami bycia studentem. To teraz głos władz uczelni. Pan profesor rektor Andrzej Trat.
1: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku. Ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet. Mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
0: No i tego życzymy toruńskiej uczelni, ale też tego, aby absolwenci mieli powody, aby zostać w mieście Toruniu na zawsze.

0: Patrzymy na pogodę w Toruniu. Tutaj dobrze to wygląda. Sporo słońca jeszcze przez najbliższe dwa dni. W niedzielę dopiero po południu deszcz. No i patrzymy też na pogodę we Wrocławiu. Na szczęście niedziela we Wrocławiu na teraz wygląda słonecznie. I oby tak pozostało. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa. Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Parasole na razie nam się nie przydadzą. Po kilku suchych dniach przed nami kolejne dni bez opadów deszczu. 20 stopni to temperaturowy maks na dzisiaj w Toruniu. Jutro może być w mieście nieco cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr.
0: To jest Radio Gra.

0: I Mode Friends w Radio Gra. Godziny popołudniowego szczytu w mieście wystartowały. Poza miastem też to czuć, szczególnie chociażby w okolicach Lubicza. Pozdrawiamy lekko przykorkowanych. Niestety ostatnimi czasy sporo wypadków. Wczoraj na 80, na 10 utrudnienia. Piszemy też dziś na gra.fm o wypadku na szosie bydgoskiej w Toruniu. Motocyklista w ramach tego zdarzenia trafił niestety do szpitala. Szerokości, panie panowie, noga z gazu, bądźcie ostrożni i oby do celu, jak zawsze. A my jeździmy z wami. Za chwilę mamy też dla was najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
2: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
2: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Po reklamie.
10: Żyjemy Toruniem, żyjemy tym, co dzieje się w mieście i w regionie, jak zawsze. Jest 16, zatem czas na kolejny raport. Kolejne wiadomości w Radiu Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
12: To są wiadomości Radia Gra.
11: To w Toruniu Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała wczoraj forum, które połączyło duże spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym. Wydarzenie umożliwiło wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów oraz prezentację potrzeb grupy i jej spółek. Toruń dzięki zapleczu naukowemu, terenom inwestycyjnym, kompetencjom firm z branż takich jak elektronika czy automatyka liczy na przyciągnięcie nowych inwestycji i projektów technologicznych.
13: Toruń znajdzie swoje miejsce na mapie tych miast, które będą odgrywały ważną rolę w systemie. Nie waham się użyć tego słowa. Obronnym Rzeczpospolitej. Nie tylko siły zbrojne, ale też produkcja i logistyka to są te elementy, dzięki którym możemy czuć się bezpieczni w czasach, w których żyjemy.
11: Mówił podczas wizyty w Toruniu Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
12: Wiadomości Radia Gra.
11: Przed nami wielkie biegowe święto. 18 października finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju, ale przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Biegacze pojawią się na trasach 43. Toruń Maratonu oraz 17. Toruń Półmaratonu. Jak będzie wyglądać ruch na moście marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu zawodów 18 października?
14: Będzie wyłączony jeden pas ruchu, także przejazd przez most będzie w kierunku dworca, będzie otwarty, czyli dojazd do miasta z tamtej strony będzie przez nowy most, natomiast do dworca będzie można spokojnie dojechać, bo to był największy problem.
11: Mówił Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Więcej o Toruń Maratonie piszemy na stronie internetowej Gra FM.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
8: O czym informował Jakub Rybski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Przed nami kolejna chłodna noc, może być nawet zimniej niż ze środy na czwartek. W piątek o poranku słupki rtęci zjadą do 7-8 kreski. W ciągu dnia będzie jednak ponownie 20 stopni. Ciepłe dni, zimne noce, korzystne warunki biometeo. Tak wygląda prognoza pogody na kilka najbliższych dni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Czwartej na zegarach w Toruniu. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki. Witam was ponownie. Co państwo robili 33 lata temu, na przykład w okolicach 1 października, kiedy to Radio Gra zaczęło nadawać po raz pierwszy? Napiszcie 3002, można wysłać do nas darmowe SMS-y, a my poszukamy jakiejś urodzinowej, fajnej nagrody. Od nas, dla was. Zapraszamy.
12: Radio Gra. Hity pełne energii.
10: A na początek pan Dawid. Podsiadła, później Zipol.

0: Diva absoluta światowego disco i soul, Gloria Gaynor, I Will Survive, Radio Grato, hity pełne energii. Miesiąc październik, drodzy turnianie, to miesiąc, kiedy warto rozmawiać. Konsultacje społeczne, będzie ich całkiem sporo. Od na przykład będziemy rozmawiali 7 października o organizacji ruchu i parkowania na Gałczyńskiego, o sytuacji młodzieży i dzieci według wytycznych UNICEF-u, o rozwoju dróg i planowanych inwestycjach na Lewobrzeżu. A czy ulica Długa powinna kończyć się w okolicach ulicy Świętego Józefa? Ten temat też się pojawi w ramach konsultacji pod koniec października, o wykorzystaniu zasobów miejskich i wspieraniu aktywności lokalnej. Ten temat będzie grzany 21 z kolei. O tym wszystkim, co dziać się będzie w ramach tych rozmów z mieszkańcami i naszych uwagach, napisaliśmy też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka, podudzie z kurczaka 7,99 kg, schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Uff, ale to było przerażające.
4: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
3: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
5: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
6: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Dziś o 20 w Blizzardzie urodzinowy koncert zespołu Manchester z okazji 20-lecia. Polecamy Hunter w niedzielę w tym samym miejscu. To teraz zaglądamy do Baja Pomorskiego, bo w weekend, w sobotę i w niedzielę w samo południe wracają Szelmostwa Lisa Vitalisa. To sztuka dla dzieci od 6 roku życia. A w piątek w maju Rafał Rutkowski, stand-uper, przejmie scenę o godzinie 19. Z kolei w Jordankach symfonicy jutro zapraszają na koncert z okazji Dnia Muzyki, toryński TOS, to o 19, a dzień później koncert z największymi przebojami Marka Grechuty w toryńskich Jordankach, tam też warto zajrzeć. Emocje sportowe, koszykarskie, w sobotę o 15 w arenie z Wilkami Szczecin, a w niedzielę o 16 na Tortorze niezwyciężone stalowe pilniki podejmą GKS Katowice. Poleca Radio Gra.

0: Są takie numery, takie piosenki, które dostają drugie życie, od chociażby stają się viralami na TikToku albo w innych mediach społecznościowych. No i tak się stało w tym przypadku. Starship w Radiu Gra. W pogodzie toruńskiej będzie się zgadzało, złota polska jesień jeszcze będzie z nami przez kilka dni. Będzie też wyjątkowo ciepło. Szczegóły za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Wielkie otwarcie, supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
9: Jak to zero?
8: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życz

0: pocztowy.pl.
1: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Przed nami kolejna chłodna noc, może być nawet zimniej niż ze środy na czwartek. W piątek o poranku słupki rtęci zjadą do 7-8 kreski. W ciągu dnia będzie jednak ponownie 20 stopni. Ciepłe dni, zimne noce, korzystne warunki biometeo. Tak wygląda prognoza pogody na kilka najbliższych dni.

0: Roxy Węgiel i Faust w radiu gramy. Zaglądamy do ogrodu zoobotanicznego, który w niedzielę zaprasza z okazji Światowego Dnia Zwierząt do odwiedzin w samo południe. Będzie można nakarmić kozy, pomóc w wyczesaniu ich brud na przykład. O, zobaczyć karmienie leniuchowców, przy okazji odwiedzić nowe pomieszczenia dla ptaków. Będzie można też poznać nowych mieszkańców ogrodu, turkawki i kraskę, czy też porozmawiać z opiekunami. A jako, że idziemy w odwiedziny, więc zabierzcie marchewkę, jabłka, gruszki, dynie jako przysmaki dla podopiecznych ogrodu, które będzie można zostawić przy kasie. Start w samo południe, a poleca Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: mama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
17: Popołudniowy dzień dobry, po 17 w Radiu Gra mamy dla Was kolejne wiadomości z Torunia, kraju, świata. Czas na raport.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje dla kierowców. Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji Kościuszki w Toruniu. Wiadomo, że ulica będzie musiała zostać czasowo całkowicie zamknięta, by wykonawca dokończył swoje prace. Jedna z jezdni będzie wyłączona dla samochodów w dniach od 8 do 11 października, a druga 17 i 18 października. Jutro i pojutrze będą remontowane z kolei studnie na wysokości Kościuszki 49 oraz Olbrachta, ale te prace zaplanowano pod ruchem. Uważajcie jednak na czasowe przewężenia na jezdni.
19: O tym piszemy na Gra FM.
18: Rozpoczął się październik, wkrótce wystartuje sezon grzewczy. Policja przypomina, że niewłaściwe korzystanie z pieców czy innych urządzeń grzewczych może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Szczególnie niebezpieczne jest zatrucie tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem. Jak rozpoznać i zapobiegać zatruciu? Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc? Temat szeroko poruszamy na stronie internetowej Gra FM.
19: Sport w Radiu Gra.
18: Sukanioły Toruń w pierwszym meczu w tym sezonie przed własną publicznością pokonały wczoraj KPS Płock 3-0. Najlepszym zawodnikiem został atakujący Luis Paolinetti. Po meczu rozmawialiśmy także z trenerem rywali.
3: Szkoda, że nie kończyliśmy takich piłek trudnych, które gdzieś tam podbijaliśmy. Szkoda, że gdzieś robiąc breaki dalej nie próbowaliśmy, tylko psuliśmy zagrywkę. No miało anioły dużą przewagę na siatce. Mało udało się zablokować, mało udało się obronić, także w miarę kontrolowały ten mecz.
18: Mówił Marcin Lubiejewski. Teraz kultura. Teatr Muzyczny w Toruniu zaprasza na premierę nieoczywistego spektaklu. To będzie sztuka o robieniu sztuki pod tytułem Tytuł Przedstawienia. Co ciekawe, na deskach w głównych rolach zobaczymy ciągle studiujących aktorów. Mówi Antoni Jaruszowicz, który zagra Huntera.
0: No myślę, że też dzięki temu, że jeszcze jesteśmy na studiach albo u schyłku, to możemy się z tym bardzo utożsamić, no bo jednak my też nie wiemy, co nas czeka po studiach, jak już wyjdziemy z tego klosza, który zapewnia nam jednak szkoła, że codziennie mamy gdzie iść i co robić, no to tak samo nasi bohaterowie zastanawiają się, co z tym swoim życiem robić i postanawiają nie czekać, aż jakaś okazja przyjdzie i wziąć sprawy w swoje ręce, więc no myślę, że to nam pozwala bardzo się z tym utożsamić i dzięki temu też sprawia, że jest to nasze.
18: Premiera tytułu przedstawienia w najbliższą sobotę w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Nadwyżka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia z obsługi obywateli Ukrainy sięgnęła w 2025 roku 1,8 mld złotych. Wynika z najnowszego raportu. Oznacza to, że wpływy do NFZ-u związane z obywatelami Ukrainy były w ubiegłym roku o tę kwotę wyższe niż wydatki na ich leczenie i świadczenia zdrowotne. Średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy wyniósł w ubiegłym roku 694 zł, obywatela Polski 4640 zł.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: 7-8 stopni mogą pokazać się w piątek o poranku termometry w Toruniu. Przed nami kolejna chłodna noc, ale po niej przyjdzie kolejny ciepły dzień. Także w piątek słupki rtęci w mieście mogą zatrzymać się na 20 kresce. Na niebie ciągle spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się nie przydadzą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Pora taka, nie inna, czyli chwilę po piątej, a to oznacza, że większość z nas zapewne już misja praca ma za sobą, chociaż rozumiem, że są jeszcze tacy, którzy dzielnie walczą. Jesteśmy z wami, z hitami pełnymi energii. For the Cause i Stand By Me i Fast Boy z Music Sounds na dobry początek. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me. I tak od 33 lat znamy się całkiem nieźle w Toruniu, bo dzisiaj Radio Gracz świętuje swoje urodziny 33. Zresztą kolejna okazja, żeby się nieco lepiej poznać już w niedzielę w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń w naszym radiowym studiu. Przyjdźcie, przyjmiemy piątkę, pogadamy jak zawsze. Ale a propos tego, co wy robiliście w 1933 roku, Tomek napisał, że właśnie wtedy zaczynał swoje studia. Był studentem pierwszego roku. No a Kasia, właśnie szykowałam się do porodu, który nastąpił kilka dni później. No i pięknie. Wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiamy was serdecznie. Dobrze, że jesteście razem z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny.

0: urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
4: Chciałbym jechać, ale te koszty.
3: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
4: Serio?
3: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
4: Gdzie to znaleźć?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
18: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Nieprawda. A za chwilę u nas Robbie Williams, Supreme, Come Let's Be Mine. Wcześniej sprawdzamy dla was, co dziać się będzie w toruńskiej aurze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Osiem stopni mogą pokazać się w piątek o poranku termometry w Toruniu. Przed nami kolejna chłodna noc, ale po niej przyjdzie kolejny ciepły dzień. A także w piątek słupki rtęci w mieście mogą zatrzymać się na 20 kresce. Na niebie ciągle spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się nie przydadzą.

0: Misja spełniona. Pięknie wam dziękuję. My celebrujemy, świętujemy do północy, a może jeszcze i dłużej. A co, w końcu urodziny ma się raz na rok. Dzisiaj 33. urodziny Rady Gra. Wielkie dzięki jeszcze raz na finał naszego spotkania za wszystkie życzenia, których było całe mnóstwo. Gorąco was pozdrawiam. Po 6:00 po wiadomościach u nas stery przejmie Przemek Grabowski. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
8: Jak to zero?
7: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie. Let's
9: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Uff, ale to było przerażające.
11: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
10: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
12: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
13: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
14: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Tramwaje numer 1, 5 i 6 kursują już od kilku dni do pętli Olimpijska. Mimo to w okolicy ciągle trwa wielki remont torowiska, a o postępie prac w tej części Torunia rozmawialiśmy z zastępcą prezesa do spraw inwestycji w MZK Jarosławem Więckowskim. Na jednym fragmencie tramwaje kursują do pętli jeszcze wahadłowo po jednym torze. Na innych odcinkach do Wyszyńskiego gotowe jest całe torowisko.
16: Oczywiście one nie są jeszcze, te torowiska, tak jakby skończone, no bo na całej prawie długości, tam gdzie wyłączając tylko perony i przejazdy, będzie zielone torowisko, czyli będzie rozchodnik.
15: Jakie prace trzeba jeszcze wykonać na pętli Olimpijska?
16: Tam powstanie jeszcze stacja zasilania, taka podstacja dla tej części Torunia. Żeby poprawić sprawność tej instalacji, to taka podstacja powstaje. Ona powinna być w październiku montowana.
15: Całość inwestycji łącznie z modernizacją pętli zakończy się w grudniu.
17: To są
1: wiadomości Radia Gra.
15: Zabytkowy most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się remontu. To część większego projektu, obejmującego także przebudowę stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni, czy likwidację tak zwanego wąskiego gardła pod placem pokoju toruńskiego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedzmy, co jednak dokładnie zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
2: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remont przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
15: Czy wiemy, kiedy rozpocznie się remont mostu?
2: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała w Toruniu forum, które połączyło duże spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym.
8: Jak my mówimy o tym, że robimy projekt SAN, czyli tej ochrony antydronowej, i mówimy o tym, że będziemy mieć 18 baterii, 52 plutony i każdy z tych plutonów będzie miał, powiedzmy, kilka jelczy, na których będą montowane i te radary, które mają coś wykrywać, i te efektory, czyli urządzenia, które mają neutralizować, no to się wydaje takie oczywiste, ale żeby to zadziałało, to na końcu musi być software, musi być połączenie, musi być system integrujący. W tym zakresie szukamy zwłaszcza firm od nowych technologii, z nowymi pomysłami, z takimi rozwiązaniami nieoczywistymi, które mogą się tutaj pojawić.
15: Tłumaczył podczas wczorajszego spotkania w Toruniu Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani w nocy, ani jutro. Spodziewajmy się jednak kolejnej chłodnej nocy. W piątek o poranku termometry w Toruniu mogą pokazać tylko 8 stopni. W ciągu dnia, zarówno jutro, jak i w sobotę, słupki rtęci ponownie zatrzymają się na 20 kresce. Warunki biometeo są korzystne.
0: Hej, cześć, witajcie w ten piękny dzień. No już, witamy się w październiku. To będzie dość długi miesiąc, 31 dni. Piękna polska złota jesień, Przemek Grabowski z wami. Wasze ulubione hity, będą klasyki, nowości. No i Zalia też musi być jesiennie. Tak śpiewa Tylko Kochaj Mnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

I'm gonna get you good. Shania Twain. Na świętowanie Dnia Muzyki byłoby nudno bez muzyki, prawda? Pierwsze obchody tego święta odbyły się w roku 1975. Święto ma już ponad pół wieku. Przy tej okazji zachęca się, w szczególności najmłodszych, do nauki gry na instrumentach. Muzyka towarzyszyła nam zawsze, wiecie, no, w czasach prehistorycznych to po prostu była muzyka przyrody. Później piszczałki, fujarki, a dzisiaj proszę bardzo, radio i Enrique Iglesias w głośniku. Súbeme la radio.

Wersji tej piosenki było przynajmniej kilkanaście. Tutaj swoją wyśpiewał Paul Young. Przed chwilą niezapomniany Comeback and Stay na świętowanie tego dnia muzyki, ale dzisiaj jest także dzień wegetarianizmu. Może warto się przekonać. Ja mogę się przyznać, pochwalić. Przez kilka lat jechałem tylko na warzywkach. Naprawdę da się. No teraz też oczywiście jak najczęściej, jak najwięcej warzyw. Może kogoś przekonałem. Zostańcie z nami, bo wrócimy także do klasyki. Jak święto muzyki, to coś z naszego gramofonu. Sherry, Sherry Lady, czekam o Den Talking.

I Got a Feeling, jeden z największych imprezowych, takich bardziej tanecznych hitów od ekipy Black Eyed Peas. W latach 90. zaczynali od w 100% rapu i hip-hopu, a później zrobili się tacy bardziej taneczni, a pomagał im DJ David Guetta. Teraz też DJ, który ma nową gwiazdę przy sobie. To Alok, wielka gwiazda w Brazylii. W trakcie ostatniego Sylwestra w Rio de Janeiro zgromadził na plaży prawie 2 miliony klubowiczów. Jennifer Lopez śpiewa w jego nowości Everything is fine. Everything fine.

0: Mega nuta wieczorowo w Radiu Gra, to ekipa Swedish House Mafia i Lykke Lee śpiewająca tutaj w numerze Happiness is so sad. Jest wiadomość serialowa. Czy ktoś z was widział już nową lalkę w internecie? Po lalce Netflix rozpoczął w Tarnowie dokładnie zdjęcia do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Już niedługo znów będzie można powspominać polską klasykę. Za chwilę muzyczna klasyka. ATB w Radiu Gra i niezapomniane Ecstasy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
20: No, ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
22: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I niech świecą nam pięknie gwiazdy dzisiaj wieczorem i w nocy. Stas, Mick Hucknall, przyjaciele, czyli Simply Red, jeden z największych hitów, do którego uwielbiam wracać. No i świetnej muzyki nie zabraknie także po 20 wieczorowo. Wasze ulubione hity, klasyki, najciekawsze nowości tej jesieni, tak już październikowo. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od świetnej informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej, bowiem od środy kursują tramwaje linii numer 1, 5 i 6 do pętli Olimpijska. Jednocześnie zakończyło się funkcjonowanie autobusowej komunikacji zastępczej ZT5 oraz zawieszono kursowanie linii tramwajowej numer 9. W stronę pętli Olimpijska tramwaje zatrzymują się na tymczasowych przystankach Wyszyńskiego za skrzyżowaniem Ligi Polskiej przed skrzyżowaniem oraz Kosynierów Kościuszkowskich przed skrzyżowaniem. Warto wspomnieć, że tramwaje kursują od Wyszyńskiego do Olimpijskiej, poruszając się po jednym torze.
1: Udało się rzeczywiście jeden tor już przygotować, zbudować nowy, bo to na tym polega ta modernizacja, że usuwamy stare torowisko w całości, przebudowujemy sieci, czyli wodociągi, gaz, czy to instalacje grzewcze i budujemy nowe torowiska i to na całym odcinku ten nowy tor powstał. Została zmodernizowana również pętla i można było w związku z tym nawet drugi tor do ulicy, prawie ulicy Wyszyńskiego, został też wybudowany i tam jest przewiązka, tak żeby przyjechać na jeden tor. Pierwsza, druga jest przy samej pętli i tym sposobem rzeczywiście tramwaje mogą już po nowym torze jeździć. Do ulicy Wyszyńskiego już dwa tory, nowe dwa tory. Oczywiście one nie są jeszcze te torowiska tak jakby skończone, no bo na całej prawie długości, tam gdzie wyłączając tylko perony i przejazdy, będzie zielone torowisko, czyli będzie rozchodnik.
0: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.